0: sio asema zikufikaka. Sio tuseme bote.
1: Est-ce que mna jengi si mna pasha makovoke?
0: Oui, kovoke tu na pasha makovoke. Tu na pasha makovoke. Tu na
2: pasha makovoke. Tu na pasha makovoke. Tu na pasha makovoke.
0: Tu na pasha makovoke.
1: Tu na pasha
0: makovoke. Tu na
1: pasha makovoke. Tu na pasha makovoke.
2: Tu na pasha makovoke. Tu na pasha makovoke. Tu na pasha
1: makovoke. Tu na pasha makovoke. Tu na pasha Wanjuka naambia usiye malunguze kwangu nikamama sasa nyangu.
0: Ashakula franga ngu za mingi sana. Sushi atuelipake ni ya gratuite. Kwepana ni bure.
1: Wangu huyu mbaba Yesu.
2: Na